0: Pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio Ed.
1: Kuchen z ladoli. Kajmi.
3: Pomladni Radio